0: isango niri reka twakirundi munywanyi ku murongo wa telefone allo
1: mahoro ne
0: amahoro y'imana bane nawe
1: ni mpore
0: tuyaga nane inde
1: Frederico
0: amakuru yawe bwana Frederico
1: ni mpore twaramutse mahoro
0: umeze neza ego reka nguramutse ngwifuriza umunsi w'Imana mwiza
1: namwe
0: jako rero ego ego akaririmba kahe
1: rambira kurukuna
0: sawa
1: umira ko
0: mu kitakira aya

0: Icho cari kiganiro menye ubutumwa bwiza bw'ubwami.
1: Ufise icubaza wifuza gutahuza hamagara kuri 79 387 839 canke 69 533 333.